0: Zabava je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Capis.
2: Tu me partiste el corazón.
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor, no hay problema. No, no.